9 minút po 11. doznela Adéla. Toto už je Bonobo a Joy Crooks, Always on your side. Počúvate Rádio FM?